najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

się do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

0: zwęgli.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, świecę, lśnię.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświeć cię do mnie. Jestem nieba, dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

noce nie bywają spokojne. Będzie trzeba, to pójdę na wojnę. Na ulicy przyjacącej kurce mąkle będę walczyć o zwrot moich wspomnień. Bo chcecie nam zabrać ten czas.

się stać za DJ-ką, tam gdzie z nieba sypie się bankroll, tam gdzie laski tańczą na pewno, błyszczą sukienką, chodzą z torebką, gdzie chłopakom chodzi tylko o jedno. W moim mieście chodzi tylko o jedno.

wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znaleźć.

0: Kawasaki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstkie mieliśmy.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: widać w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wjebiesz w to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach.

0: Ci będzie po mnie, o, we się nie zesra, idziemy bić pianę, spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów,
0: znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: pewien Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

Ta okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Gdzie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spryfiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, a psy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. A, nie odmówię dumy. A.

0: widać w rogu klubu. Tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo. Każda rozkmina się stanie prawdziwą. Jak wiebiesz, to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie, co nie zabiło. W sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach.

0: I będzie po mnie, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu,

0: good person. I am a powerful person. I don't believe in evil. I think that evil is an idea created by others to avoid dealing with their own nature. I understand my own nature. Good and evil have nothing to do with it. I understand myself. I control myself. I control everything within myself. My domain is my domain. I can lie on my back and affect the lives of those I love without moving a finger. But I would only affect them in good ways. I don't waste time on evil. I'm a good person. Is this thing on? Do you know about Jesus? Do you really know? All you know is what you've been told. Listen with your heart. Sing with your heart. You've just been singing about girls. What do you know about girls? Come on. Why are you so tense? You gotta start singing with love in your heart. Is this off? Adam, are you there?
1: Fast Forward Charts.
2: Rockowa alternatywna lista przebojów. W każdą niedzielę od 18 do 20.
1: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy niedzielę 26 lipca, minęła właśnie godzina 18 i to w zasadzie przed chwilą minęła, bo dzisiaj czołówkę zagrałem trochę wcześniej, tak dzisiaj już o 18 tradycyjnie gramy w listę przebojów Fast Forward Charts. Ja widzę, że sobie chyba zapomniałem tu ustawić jedną rzecz na konsoli, więc chwileczkę. I teraz powinno być mnie już słychać trochę inaczej. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj już możecie pisać, tutaj możecie podpisywać listę obecności. Ja jestem Konrad Maciąg. Dzisiaj listę będę prowadził i realizował. Dzisiaj przed nami notowanie numer 1009. 9 już notowań od 1000 minęło. Jak ten czas leci. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj czekam na podpisywanie listy obecności, na to, żebyście dali znać, że słuchacie, i widzę, że są z nami dwie panie. Są Wiola i Ewa z Łodzi, więc pozdrawiamy Łódź serdecznie. Jest także Tomasz z Żor. Tomaszu, mam nadzieję, że z ręką już wszystko ok. Tomasz pisze, właśnie wróciłem z Luzik Fest, Gorczański Festiwal Muzyki Niezależnej, i akurat na listę zdążyłem. No to cieszę się, że się udało, daj znać jak było na festiwalu, a we wtorek po pracy Poland Rock Festival, no czyli już Poland Rock startuje w tym tygodniu. Mam nadzieję, że też tam się będziesz dobrze bawił, też jestem ciekawy relacji. facebook.com/fastforwardcharts, na razie to tyle, jeśli chodzi o wiadomości z Facebooka, chociaż widzę, że jeszcze dopisały się w zasadzie Żaneta z Wrocławia i Wiola z Kalet na Śląsku. Żaneta pisze siema wszystkim, no to ja też mówię siema i przechodzę do pierwszej propozycji. Z Mongolii tym razem zaczniemy, od panów z Mongolii. Muszę przyznać, że poprzednie single trochę mi nie podchodziły z tej nadchodzącej płyty, ale płyta podobno brzmi świetnie. Jak czytałem dzisiaj recenzję na kerrang.com, podobno podejdzie fanom grupy Rammstein. Coś jakby zaciekawiło mnie to zdanie, dlatego chętnie tę płytę przesłucham. Płyta nazywa się Hun. I być może myślałem, że chodzi o Hunów, czyli to plemię, które swego czasu podbiło cesarstwo rzymskie, ale to po prostu po mongolsku oznacza człowiek. I być może taka właśnie tutaj myśl przyświecała panom z dechu. My sobie posłuchamy historii o jeźdźcach, czyli horsemen. To nasza pierwsza propozycja.

Historia o jeźdźcach, czyli utwór Horseman grupy The Who. To pierwsza propozycja, to wszystko z płyty Hun, trzeciej już studyjnej płyty grupy The Who, która miała premierę w ten piątek. Jeszcze nie słuchałem, może wysłuchaliście. Ja jeszcze nie słuchałem, pewnie w poniedziałek sobie przesłucham i jakby sprawdzę. Sprawdzę, czy to prawda, że faktycznie fani Rammsteina chętnie mogą. Fani Rammsteina, że tak powiem, również będą zadowoleni. Z tejże płyty. facebook.com/fastforwardcharts. Patrzę, co się dzieje w komentarzach, co się dzieje na liście obecności. Na liście obecności widzę Ewę z Warszawy, Arka z Łodzi i Kornelię z Kalet na Śląsku, więc pozdrowienia dla Kornelii serdecznie. Kornelia dzisiaj wita nas tortem. To podejrzewam, że tutaj urodziny. Są tu jakieś urodziny, więc wszystkiego najlepszego, Kornelio. Super, że jakby dzielisz się z nami tortem. Tort wygląda bardzo fajnie. Taki biały, a te czarne to, jeśli dobrze widzę, to chyba tutaj widzę migdały wyżej, a to chyba śliwki. Ciekaw jestem, czy tutaj dobrze oceniłem, więc daj znać. No oczywiście jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Po propozycjach można się czegoś spodziewać, ale to jeszcze nie uprzedzajmy faktów. Na razie jeszcze zostańmy przy propozycjach. facebook.com/fastforwardcharts. Dopisał się także Grzegorz z Kalet na Śląsku. Więc no są z nami Kalety. Drugi utwór teraz już przed nami. Panowie z Beardów również wydają kolejne single, bo płyta Pure Ecstasy, którą właśnie te wszystkie single zwiastują. To był utwór Free jakiś czas temu na liście. Wcześniej był Bullshit jeszcze, ale jego akurat na liście nie było. On się akurat nie załapał. Ale teraz wracają do nas panowie z utworem Eyes Closed. To wszystko z płyty Pure Ecstasy, która będzie miała premierę na koniec sierpnia. Dokładnie 28. A teraz przed nami Eyes Closed jako druga propozycja.

Birdtooth i Eyes Closed to z płyty Pure Ecstasy, to nasza druga propozycja do Fast Forward Charts. Ewa z Łodzi napisała, serdecznie pozdrowienia z Łodzi. A wczoraj razem z Wiolą bawiłyśmy się na koncercie zespołu Scorpions. No to ciekaw jestem, czy panowie ze Scorpionsów dalej w formie, dajcie znać oczywiście, bo słyszałem, że już różnie z tym bywa, ale widziałem dosyć dużo relacji dzisiaj na Instagramie i widzę, że ludzie się bardzo dobrze bawili, więc ciekaw jestem, co zagrali, no i jakim się występowało, jak wy się bawiłyście. Też możecie napisać na facebook.com/fastforwardcharts. Trzecia propozycja przed nami, no to teraz wracamy do Polski, do Warszawy dokładnie. Panowie wczoraj grali w Potoku. Co prawda ja mnie na tym koncercie nie było, bo miałem, że tak powiem, inne plany na sobotę, ale dzisiaj się właśnie dowiedziałem, że już w Potoku można ich na żywo czasami usłyszeć. 15 Reasons to Change, tak się nazywają, dosyć intrygująca nazwa. Wydali w tym roku epkę, która nazywa się Artificial Hell. I na tej epce między innymi jest utwór Cursebearer. To warszawski zespół metalcore'owy. Cursebearer jako nasza trzecia propozycja teraz.

15 Reasons to Change. No tak, przyszły komentarze właśnie. 15 Reasons to Change. Tak się zespół nazywa. Panowie z Warszawy grają metalcore, jak było słychać. Aczkolwiek ciekawe, tutaj było też solo gitarowe w tym utworze. Dlatego ten utwór właśnie zagrałem dzisiaj w propozycjach. Cursebearer to trzecia propozycja dzisiaj do Fast Forward Charts. facebook.com/fastforwardcharts. Właśnie sobie odświeżyłem i mi wszystko zniknęło i dzieją się rzeczy niestworzone u mnie teraz na ekranie, ale postaram się szybko wrócić z komentarzem, bo wiem, że napisała Viola o skorpionsach. Jakby chociaż Facebook mógł mi wyświetlić ten komentarz, to byłbym szczęśliwy. facebook.com/fastforwardcharts. Oczywiście zapraszam do dalszego dzielenia się wrażeniami, dzielenia się tym, jak spędziliście weekend też. facebook.com/fastforwardcharts. Jest już komentarz. Viola napisała, że panowie ze Scorpions zrobili niezłe show, a Ewa dopisuje, mimo że lata już nie te, panowie dali radę, a pełna widownia mówi sama za siebie. Nie zabrakło również bukietu czerwonych róż od pani Małgosi. No to naprawdę musiało być bardzo dobre widowisko. facebook.com/fastforwardcharts. Ja jeszcze nigdy na Skorpionsach nie byłem. Może czas się wybrać. Jak to często Natalia mówi, trzeba się wybrać, dopóki panowie jeszcze z nami są. Na pewno z nami będą jeszcze jakiś czas panowie z zespołu Chryja. Tutaj trochę zmiana klimatu od Skorpionsów, ale w podobnym klimacie zostaniemy co 15 Reasons to Change, chociaż tutaj czy metalcore i rapcore są blisko siebie, to można trochę dyskutować. W każdym razie, panowie nazywają się Chryja, są z Warszawy, występują w telewizorach na głowie czasami w teledyskach. Nie wiem, czy na scenie też, muszę kiedyś zobaczyć. Jak sami o sobie piszą, jesteśmy rapcore'ową machiną, która liryką i dźwiękiem burzy ścianę. Ujawnia prawdę skrzętnie skrywaną pod płaszczykiem obrzydliwej propagandy. Mocne. A ten utwór NFS, podejrzewam, że to nawiązanie do Need for Speed, ale ciekaw jestem, może ktoś mi poprawi, pokazuje, jak cienka i niemal niewidoczna bywa granica między przyjemnością a przymusem zażywania. Bo ten utwór będzie o uzależnieniach i będzie brutalnie szczery. Ostrzegam. To czwarta propozycja.

Mocne uderzenie od zespołu Chryja, to utwór NFS. NFS, dokładnie. Czwarta propozycja za nami. Żaneta napisała, że ja wracam do domu po pracy. No to mam nadzieję, że powrót dzięki nam jest miły i można sobie, że tak powiem, można się zrelaksować, chociaż ten ostatni utwór to było bardziej uderzenie niż relaks. No ale i takie propozycje się zdarzają tutaj w Fast Forward Charts. Ostatnia propozycja przed nami. No i tutaj propozycja z Grecji. Już jakiś czas dostawałem ten utwór i zespół w propozycjach. Panowie się nazywają Villagers of Ioannina City. Ioannina to miasto w Grecji, z którego właśnie pochodzą panowie, albo i panie, zaraz to sprawdzę, bo składu sobie akurat nie wypisałem. Ioannina to tak jak mówiłem, miasto w Grecji, mniej więcej w północno-zachodniej Grecji, trochę daleko od Aten, to jest trochę właśnie inna, że tak powiem, część. Zespół wydaje płytę Venceremos, tak się będzie właśnie nazywała. Venceremos, mimo że zespół z Grecji, to tytuł jest po hiszpańsku i to oznacza zwyciężymy. Często ten tytuł się pojawia w jakichś hiszpańskich albo ogólnie latynoskich pieśniach rewolucyjnych, ale, że tak powiem, zespół mówi, że to niekoniecznie jest o tym. Tak właśnie sprawdzałem, czy nie mam tutaj wpadki i tak, to są panowie. Jednak... że panowie właśnie mówią o tym utworze, że to nie jest pieśń rewolucyjna tym razem, to jest pieśń o tym, że nie warto się poddawać, w końcu się uda. Nie warto się poddawać, zawsze warto próbować, nigdy, że tak powiem, nie przestawać, w końcu się uda dotrzeć do ich celu. No ich celem było wydanie trzeciej studyjnej płyty, która właśnie również nazywa się Venceremos. A i teledysk jest ciekawy. Mamy panią, która jakby próbuje powstrzymać pewien atak, musi zawędrować do pewnego miejsca. I właśnie tam, że tak powiem, spotkać pewnych ludzi. No to bardzo tajemniczo ten teledysk opisałem. To ja może po prostu zagram. Venceremos to ostatnia dzisiaj propozycja.

Villagers of Ioannina City, Venceremos. To z płyty Venceremos, która ukaże się 18 września, a Venceremos po hiszpańsku to zwyciężymy. Czy zwyciężą na Fast Forward Charts? To wszystko będzie zależało od waszych głosów. Na wszystkie te utwory, które dzisiaj zagrałem, będzie można zagłosować już po godzinie 20:30 na stronie fastforwardcharts.com. Ostatnio tutaj dostałem pytanie a propos tego, jak działa system do głosowania, więc postanowiłem to sprawdzić dokładnie już tym razem. I tutaj jest ważna rzecz, taka trochę techniczna, żeby głosować z co najmniej 24-godzinnym odstępem. Chodzi o to, że głosować można codziennie na dowolną liczbę utworów, to się nie zmienia, ale między kolejnymi głosowaniami musi minąć 24 godziny. Bo inaczej właśnie system się upiera, że już głosowaliście, co niekoniecznie może być prawdą, ale też właśnie tutaj są sprawdzane cookies, sprawdzany adres IP, więc też... No i też czasami boty głosują, z tego co widzę, więc tutaj też czasami głosy od botów jak przychodzą, no to system musi je odpowiednio ogarnąć. Więc po prostu tak ten system działa. Niekoniecznie idealnie, ale mam nadzieję, że umożliwia wam zabawę w Fast Forward Charts, umożliwia wam głosowanie na wasze ulubione utwory, żebyśmy mogli dalej ich słuchać. 5 propozycji za nami. I już tutaj Cornelia trochę nam zaspoilerowała, co będzie dziś po propozycjach, no ale nie można takiej okazji ominąć. Dostałem wiadomość w tygodniu od Grzegorza, no już zdradzę, że Cornelia ma w sobotę urodziny i w niedzielę Grzegorz chciałby zadedykować jej piosenkę. Więc najpierw będzie dżingiel urodzinowy i od Fast Forward Charts wszystkiego najlepszego, droga Cornelio.

I Grzegorz dla Kornelii wybrał utwór, który w poprzednim roku mieliśmy w Fast Forward Charts. Elvis nam zaśpiewa ten jeden jeszcze raz, The 69 Eyes, w utworze Gotta Rock.

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Kornelii od Fast Forward Charts, ode mnie osobiście też. Widzę, że tutaj słuchacze również życzenia złożyli, więc Kornelio, mam nadzieję, że jakby wszystkiego najlepszego dla ciebie, że będzie ci się, że tak powiem, super w życiu powodziło. No i oczywiście, że spędzisz też dużo czasu z Fast Forward Charts, mam nadzieję, żeby też jakby, żebyśmy i my byli słuchani. I również, żebyśmy im nadawali. No w sumie trochę przeszedłem od Kornelii do siebie, więc może po prostu jeszcze raz powiem wszystkiego najlepszego, droga Kornelio. facebook.com/fastforwardcharts, to w sprawach różnych. Tutaj można pisać, można listę komentować, bo my właśnie przechodzimy do 1009 notowania Fast Forward Charts. No jeszcze tylko się poprawię, bo sprawdziłem, że ten utwór był wcześniej niż w zeszłym roku. Był na liście w listopadzie roku 2022, więc to już jakiś czas. No cóż, tych lat już Fast Forward Charts jest tyle, że trochę mi się czasami to potrafi pomieszać. Ale już wracamy do roku 2026 do 1009 notowania listy przebojów Fast Forward Charts, w którym jak co tydzień 25 utworów, a wśród nich mamy 6 awansów, 9 spadków, 3 utwory, które pozostały bez zmian, mamy 6 nowości, aż mogę zdradzić, że wszystkie nowości z zeszłego tygodnia dzisiaj usłyszymy i jeden utwór, któremu udało się wrócić. No to miejsce 25 teraz przed nami. I nietypowo zaczynamy nowością. Trochę musieli poczekać na swoją kolej wejścia na listę, ale się udało. 25 września wydadzą swój trzeci studyjny album, w którym podobno wracają do korzeni, a 21 stycznia wystąpią w Łodzi w Atlas Arenie, więc jeśli wam się spodoba utwór Stray Dogs, to może warto zainteresować się biletami. Nothing But Thieves debiutują na miejscu 25.

No właśnie na miejscu 25 Nothing But Thieves w utworze Stray Dogs. To dzięki waszym głosom ten utwór musiał tydzień poczekać, ale w tym tygodniu już udało się na listę wejść. Ciekawe, czy zostaną z nami na dłużej. To wszystko oczywiście zależy od was. Tutaj widzę, nie milkną życzenia dla Kornelii z okazji jej urodzin. Zawsze się mówi, że 18, więc może tutaj przyjmijmy tę wersję. A chciałem tutaj jeszcze nawiązać, bo Kornelia napisała, że Viola robiła tort, więc tutaj gratulacje, bo tort wygląda naprawdę bardzo ładnie. Ciekaw jestem, jak smakuje. Podejrzewam, że równie dobrze, zwłaszcza, że jest kawowy, więc kawowe słodycze. Ja na przykład jestem bardzo dużym fanem, więc mam nadzieję, że tort wyszedł wyśmienicie. No, u nas teraz nie będzie słodko, będzie punkowo, ale niestety strefa spadkowa dzisiaj. Z 15 na 24 po 5 tygodniach na liście zespół Szum z utworem Nie ma. 9 w dół dzisiaj, ale mogę przypomnieć o koncertach, które zespół gra. W sierpniu Rock nad Legą, to w Olecku, we wrześniu będą Katowice i Stargard Szczeciński. A w październiku 17 dokładnie Warszawa w przychodni Skłod i 31 października we Wrocławiu w klubie Alive. Tam zagra zespół Szum, a u nas teraz z utworem Nie ma na miejscu 24.

Szum z utworem Nie ma to miejsce 24 w 1009 notowaniu Fast Forward Charts, to 9 oczek w dół z miejsca 15 po 5 tygodniach na liście. Tomasz pisze, Szum, trzeba pogonić fanów, Ines, podejrzewam, że to wokalistka zespołu Szum, sam nie dam rady. No to jak najbardziej trzeba tutaj fanom przypomnieć o głosowaniu na Fast Forward Charts, zwłaszcza że koncerty w październiku w Warszawie i we Wrocławiu. No to teraz będzie trochę spokojniej. Zespół Skald. Tydzień temu ładnie wrócili na miejsce 7. W tym tygodniu no niestety chyba notują największy spadek, bo to aż o 16 oczek w dół z 7 na 23. Zagrają jako support zespołu The Who. Na ich europejskiej trasie koncertowej w Warszawie wystąpią 19 i 20 października w Stodole.

Skald z utworem Draumakona, bo tego chyba nie podałem w poprzednim wejściu. 16 oczek w dół dzisiaj niestety z 7 na 23 po 3 tygodniach na liście. Tak jak mówiłem, zagrają w Polsce dwa koncerty 19 i 20 października w warszawskiej Stodole, supportując zespół The Who, który w ten piątek wydał nowy album. A oni wydają album 25 września, album się będzie nazywał Orlok. Black Veil Brides teraz na miejscu 22. No spadek jest o 10 oczek niestety. Po 13 tygodniach na liście z utworem Vindicate, co oznacza, że tego utworu będziemy słuchać już po raz ostatni w regularnych notowaniach.

Never let it go until you drown. Black Veil Brides i Vindicate to miejsce 22, spadek z miejsca 12 po 10 tygodniach na liście, ale jako, że to już 13 raz ten utwór graliśmy, 13 raz ten utwór już był na liście, to usłyszeliśmy go właśnie po raz ostatni w regularnych notowaniach. Żaneta pisze, że czekam na koncert Black Veil Brides we Wrocławiu. Tyle lat czekania, no ale to czekanie się w końcu ziści, bo we Wrocławiu, jeśli dobrze pamiętam, 4 lutego zagrają w klubie A2, za to w Warszawie 30 stycznia w Progresji. No i szczerze mówiąc, ja też tego koncertu jestem bardzo ciekawy. Ja mogę powiedzieć, że na pewno warto przynieść jakieś transparenty, bo Andy lubi je czytać ze sceny i się do nich odnosić. W Grecji pamiętam, że jakiś przez cały koncert, no może niewiele, bo jakieś 3 czy 4 przeczytał, ale zawsze coś fajnego potem powiedział, więc polecam zrobić. Jeszcze wcześniej Żaneta napisała, w ogóle to uwielbiam muzykę w słowiańskim i nordyckim klimacie. Zdradzę małą ciekawostkę, jaki wpływ ma ta muzyka i jest napisane, że muzyka słowiańska i nordycka działają poprzez odwoływanie się do głębokich emocji, natury i dawnych wierzeń za pomocą unikalnego instrumentarium tradycyjnych śpiewów oraz surowych, transowych rytmów. Muszę przyznać, że ta muzyka ma coś w sobie właśnie, właśnie dlatego ja ją lubię. Polubiłem ją najbardziej, jak zacząłem grać w Wiedźmina, wiadomo, 3 Wiedźmin, 3 najlepszy. Zacząłem grać w Wiedźmina i wtedy właśnie ta muzyka nie dość, że nadała klimatu tej grze, to właśnie działała tak bardzo ciekawie, tak bardzo uspokajająco, ale też tak jakby, jak zabrakło mi tu słowa, jakoś tak wyostrzająco emocje, tak trochę wręcz refleksyjnie czasami, ale naprawdę bardzo klimatycznie. Dlatego też polubiłem się z takim też folk metalem, który nawiązuje do takiej muzyki. Więc możecie usłyszeć na Fast Forward Charts go czasami. facebook.com/fastforwardcharts. Zachęcam do dzielenia się różnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami. Ciekaw jestem, jaki wpływ ma muzyka grupy Dear and Grey, bo z tego, co akurat przeczytałem, to jedną trasę japońską właśnie zakończyli, ale w listopadzie rozpoczną kolejną. Ciekawe, czy kiedyś będą w Polsce. U nas teraz Kaijin Nikisu to 4 oczka do góry z 25 po 10 tygodniach na liście.

Dirham Grey i Kaijin Nikisu to miejsce 21 po 10 tygodniach na liście i awansie z miejsca 25. Dalej Żaneta pisze, bo zapytałem, jaki wpływ może mieć muzyka Dirham Grey. Żaneta pisze, z tego co wiem, Dirham Grey ma wpływ na bardzo mrocznym klimacie, ale to bardzo mrocznym. W niektórych teledyskach są, niektóre teledyski są dla tych o mocnych nerwach. No, podejrzewam, że tutaj panowie sobie mogą pozwolić na ekspresję w teledyskach, więc niektóre mogą takie być. Muszę sobie kilka ich odświeżyć. facebook.com/fastforwardcharts, a teraz przed nami Black Veil Brides po raz drugi. Na miejscu 20, niestety też dzisiaj w strefie spadkowej, bo sześcioczek w dół z 14 na 20 po 9 tygodniach na liście, a ja się muszę poprawić po ostatnim wejściu, bo warszawski koncert Black Veil Brides nie odbędzie się w progresji, ale w Stodole. Ale 30 stycznia data się zgadza, no i 4 lutego we Wrocławiu w klubie A2 to też się zgadza. Revenger na 20.

Revenger to miejsce 20, spadek niestety z 14 po 9 tygodniach na liście. Żaneta tutaj podesłała teledysk do obejrzenia, za chwilę obejrzę, tylko utwór zapowiem. Na miejscu 19 też spadek. 13 oczek w dół, więc jest to spadek dosyć bolesny. Motionless in White wydali płytę Decades w tym tygodniu. Polecam posłuchać, bo naprawdę jest tutaj dużo do posłuchania. Panowie z Motionless in White przedstawili bardzo ciekawe koncepcje mieszania rocka i elektroniki, a tutaj współpracują z Coreyem Taylorem przy utworze Playing God. Niestety to spadek z 6 na 19 po 8 tygodniach na liście.

Motionless in White i Corey Taylor w utworze Playing God to spadek o 13 oczek z miejsca 6 na 19 po 8 tygodniach na liście. Cornelia pisze, nie wiedziałam, że Grzegorz taką niespodziankę mi zrobi. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. No i jeszcze raz wszystkiego najlepszego, druga Cornelio. A ja się polecam jako Fast Forward Charts do różnych dedykacji i zamawiania utworów. Chętnie przyjmuję takie zamówienia. Żaneta podała przykład teledysku od grupy Dorian Gray, to był Cage, obejrzałem sobie tutaj poza anteniu i faktycznie w MTV ten teledysk raczej by nie mógł być zagrany, ale mam wrażenie, że teraz akurat artyści to często sobie pozwalają na dosyć dużo w teledyskach, byle YouTube przepuścił, bo teraz jednak YouTube jest takim miejscem dystrybucji teledysków, no i bardzo fajnie właśnie, chociaż szkoda trochę MTV. A propos też płyty Motionless in White, Żaneta pisze, ja już przesłuchałem nowy album i najbardziej podobał mi się utwór Rest in Peace i Sunglasses at Night. Faktycznie tutaj ta płyta ma kilka obliczeń, ma też takie mroczne oblicze, ma też takie, można by powiedzieć, oblicze psychodeliczne czasami, ma też takie oblicze wręcz ze złością, takie jak na przykład właśnie w Playing God, kiedy Corey Taylor przyjmuje rolę takiego trochę internetowego hejtera, no ale też są utwory dosłownie do potańczenia czasami. Więc naprawdę Motionless in White zrobili dużo. Teraz byłbym ciekawy ich koncertu. Może się to ziści, ale póki co przechodzimy na listę. 18 miejsce teraz przed nami, a na miejscu 18 będzie po koreańsku. Bandmate i Energetic to z 16 na 18, dwa oczka w dół po 3 tygodniach na liście.

0: a sudden night. It's your
1: Bandmate i Energetic to miejsce 18, spadek z 16 po 3 tygodniach na liście. No tak dojechaliśmy i sobie dojechaliśmy do kolejnej dzisiaj, do kolejnej nowości. Teraz panowie z Poznania, Bugbite w utworze My Own Way, a wspomoże ich wokalista William White z zespołu Bitterwood. No to teraz nowość na 17.

Bugbyte z utworem My Own Way to nowość na miejscu 17. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj oczywiście czekam na wasze wiadomości, czekam też na wpisy na liście obecności i zobaczyłem, że niepostrzeżenie dopisał nam się kolega Piotr z Warszawy do listy, więc miło też widzieć, że w Warszawie też ktoś słucha. Akurat pogoda tak jakby się miało na deszcz zbierać, ale mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas padać nie będzie i będzie ciepło, bo dzisiaj akurat jest tak właśnie fajnie ciepło. 16 miejsce teraz przed nami i tutaj akurat awans. 8 oczek do góry po 11 tygodniach na liście z płyty Sanctuary. Grupa Evanescence z utworem Who Will You Follow?

z 16 z 24 po 11 tygodniach na liście. No nie jest to najstarszy utwór na liście, to już wiemy, bo był dzisiaj taki, co miał 13 tygodni. Evanescence i Who Will You Follow. 8 do góry z 24 na 16. Żaneta właśnie nam zameldowała, że dotarła do domu, więc mam nadzieję, że teraz już można spędzić sobie wieczór spokojnie, słuchając listy przebojów Fast Forward Charts. Mam nadzieję, że taki będzie plan, przynajmniej taki polecam. Bo na przykład teraz na miejscu 15 też awans, o 6 oczek, z 21 na 15, Avatar z utworem Crying Fire.

Crying Fire to zespół Avatar, dzisiaj na miejscu 15, awans z 21 po 4 tygodniach na liście. Napisał zespół Goldilocks, dzięki za wszystkie głosy, ale tu jeszcze nie wiadomo, na którym dzisiaj Goldilocks i czy na liście Goldilocks. Jeszcze dzisiaj nie graliśmy, więc jeśli czekacie ten zespół, to jeszcze no, trzeba poczekać do końca listy, żeby się dowiedzieć, na którym dzisiaj miejscu. 15 miejsce właśnie teraz przed nami, więc jeszcze 14 utworów do końca. A tutaj przed nami ten jedyny powrót dzisiaj. Póki co Hokka razem z zespołem Lost Society, taką można by powiedzieć dwuzespołową trasę koncertową, taką wspólną trasę koncertową ogłosili, ale póki co po samej Finlandii. Więc tutaj czekamy dalej na wiadomości o trasie europejskiej, ale dzięki waszym głosom Via Miseria wraca dzisiaj na miejsce 14.

Powrót na miejsce 14. Hokka i Via Miseria. To 8 raz już na liście gramy ten utwór. No i dzięki waszym głosom dostał, można by powiedzieć, że jeszcze jedną szansę, więc mam nadzieję, że teraz już do tej 13 podjedzie. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie oczywiście dalej pisać, a teraz przed nami 13. 13 dzisiaj bardzo szczęśliwa. Z 22 to jest awans, 9 oczek do góry. I jest to prawie największy dzisiaj awans. Od razu mówię. 4 tygodnie z nami daliście zespół Atma z utworem W objęciu gwiazd.

W objęciu gwiazd zespół Atma dzisiaj miejsce 13. To awans z 22 po 4 tygodniach na liście. 12 utworów nam zostało do końca. Żaneta jeszcze tutaj co do Motionless in White pisze, że oglądała teledysk do Rest in Peace i to jest taka gotycka wersja Romea i Julii. No muszę przyznać, że ten teledysk właśnie to jest właśnie taki teledysk, który chętnie bym widział w jakiejś telewizji muzycznej, gdyby jeszcze telewizje muzyczne były na topie. No bo niestety już jest jak jest, ale to jest teledysk, którego nie da się obejrzeć więcej, nie da się obejrzeć mniej niż dwa razy. Chciałem powiedzieć, że trzeba go obejrzeć więcej niż raz. To miałem na myśli, poplątałem się w zeznaniach. Ale tak, to jest teledysk, który warto obejrzeć, bo jest dopracowany do ostatniej sekundy. Zresztą Motionless in White ogólnie też nagrywają często ciekawe teledyski. Zawsze lubiłem teledysk do Another Life. Ten teledysk mi przypomina takie właśnie czasy sprzed 20 lat, kiedy oglądało się teledyski na satelicie i czasami śledziło się po prostu samą historię w teledysku. Już nawet z utworem można by powiedzieć, że człowiek się osłuchał i teraz jest ciekawy, co będzie w teledysku. Without Warning teraz, zespół na 12. No tutaj teledysk to jest, nie ma historii, jest prosty. Po prostu zespół gra, a Chris Harms im towarzyszy. Z 13 na 12 dzisiaj utwór Breathe.

Without Warning póki co nie koncertują poza Finlandią, z tego co patrzyłem, ale mogę nawiązać do tego, że Chris Harms wystąpi na rokowiźnie, to razem z Lord of the Lost na rokowiźnie w Krakowie 28 sierpnia. No i ja się tam właśnie wybieram, a 29 zagra Lacuna Coil i też będę. 12 miejsce to był utwór Breed grupy Without Warning wspomaganej przez Chrisa Harmsa. 11 utworów nam zostało do końca i na miejscu 11 teraz kolejna nowość. Płyta Marrow Deep nadchodzi wielkimi krokami. 28 sierpnia usłyszymy całość. Jeśli dobrze liczę, to 4 tygodnie jeszcze będziemy musieli poczekać. A tutaj utwór nagrany razem z Joshem Homem. Snakes for Dinner. To też ciekawy teledysk. Polecam obejrzeć. Grupa Mastodon. Nowość na miejscu 11.

tak oto na końcu mogliście słyszeć Josha Homa z zespołu Queens of the Stone Age. Akurat Queens of the Stone Age ostatnio supportowali System of Down, ale to w utworze Snakes for Dinner grupy Mastodon. Tam też gościnnie się właśnie Josh Home pojawił. Podobno bardzo miły gość, tak mówił Dominik Pajewski, który miał ostatnio go okazję spotkać przed właśnie koncertem System of Down. Dominik to chyba wrzucał w relacjach, więc teraz już tego nie zobaczycie, ale naprawdę fajnie sobie spędził czas wokalista Gorgonzoli, a ja właśnie obserwowałem i byłem ciekawy, co nam przekaże a propos właśnie koncertu Systemu, więc polecam poczytać u niego. Ja też napisałem trochę na Fast Forward Charts na Instagramie, więc też polecam. A propos rokowizny, to Viola napisała, że też będziemy na rokowiźnie, więc mam nadzieję, że się widzimy, zwłaszcza na koncercie Lord of the Lost. A z kolei Mastodon na Mystic Festivalu też obiecali jeszcze wrócić do Polski w ramach europejskiej trasy koncertowej, więc trzymam za słowo i czekam na newsy. Wchodzimy do pierwszej dziesiątki, 1009 notowania Fast Forward Charts, a tutaj pozycja obroniona. 11 tygodni na liście, jest już z nami utwór The Devil of Rock'n'Roll od Megan.

Megan z utworem The Devil of Rock and Roll, pani na wokalu, no i utwór brzmi już mocarnie. 11 tygodni na liście i 10 pozycja dzisiaj utrzymana z utworem The Devil of Rock and Roll. Teraz 9 utworów nam zostało do końca i kolejny zespół, przy którym tak sobie pomyślałem, że muszę uważać, żeby nie mówić ciągle panowie. Że zespół rockowy to panowie, bo tutaj razem z zespołem Skillet, razem z Johnem Cooperem, wokalistą, występuje też jego żona, Corey Cooper. Więc która do zespołu dołączyła w 1990 roku i jest gitarzystką rytmiczną, więc zdecydowanie ważna rola w zespole. A kto był na zespole Skillet? Ja jeszcze nie byłem, ale wiem, że niektórzy słuchacze i niektóre słuchaczki byli. To wiem, że zrobią dobre, bardzo dobre show, więc na pewno wiem, że kiedyś będę musiał się wybrać. Tym razem Scream na miejscu 9. Szkoda, że spadek o 5 oczek po 2 tygodniach na liście.

przez taki spadek, to aż chce się krzyczeć. Z czwartego na dziewiąte dzisiaj po pięcioczek w dół, po dwóch tygodniach na liście zespół Skillet z utworem Scream. Żaneta pisze, że koncert Skillet z maja nadal mnie trzyma i serio mam ochotę przeżyć go jeszcze raz. No to mam nadzieję, że się uda, mam nadzieję, że zespół wróci do Polski, bo teraz to i ja bym się przejechał na koncert. Właśnie na przykład usłyszeć takie Scream na żywo. Ciekawe, czy już wtedy grali. Dajcie znać, jeśli byłyście i jeszcze pamiętacie. Na facebook.com/fastforwardcharts oczywiście czekam na wiadomości. A przed nami miejsce ósme. I gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie się podziały jeszcze trzy nowości dzisiaj, bo tyle nam zostało, to melduję, że właśnie na miejscu ósmym nowością jest m.in. zespół z Mazur, jak sami o sobie piszą. San Quentin w utworze Nie jesteś sam.

San Quentin z utworem Nie jesteś sam to nowość na miejscu ósmym w 1009 notowaniu Fast Forward Charts. Na siódmym tutaj zapowiadają się zmiany w pierwszej trójce na podium Fast Forward Charts, bo to mamy właśnie spadek z miejsca trzeciego po 4 tygodniach na liście Marilyn Manson z utworem Exit Wound.

0: Halo, halo, siemaneczko. Przy mikrofonie Oskar Pietrusiński. Rozpoczynamy naszą dzisiejszą aktywację z drobnym opóźnieniem, ale dzisiaj ten skrócony format nam nie przeszkodzi w niczym tak naprawdę, ponieważ będzie dużo emocji, bo porozmawiamy sobie, co ostatnio się działo u nas w ostatnim tygodniu, bo tak naprawdę działo się na pewno dużo. Tutaj Julka nas odwiedziła dzisiaj po bardzo długiej nieobecności, więc na pewno dużo, dużo się działo i opowie nam, co tam u niej.
1: Witam serdecznie.
0: To jest Julka Cwynar, ze mną jest również Olek Szol.
2: Witam serdecznie.
0: Jest z nami również Ala Forysiuk.
1: Forysiak,
0: serdecznie. Forysiak. Jest z nami również Miki Krzychowicz, niezastąpiony.
3: Cześć.
0: I realizuje nas dzisiaj Bartek Wawrzyniak, który dzisiaj będzie zapuszczał tutaj zabójcze kawałki, które są również emocjonujące na pewno. I dzisiaj faktycznie no, będzie troszeczkę krócej, ale będzie bardzo, bardzo, bardzo ciekawie i intensywnie. Także zostańcie z nami do samego końca, a my za chwilę słyszymy się na Kurierze Kulturalnym. Także zapraszamy serdecznie już za chwilę.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: A już jutro, w sobotę, na dziedzińcu Pałacu Czapskich odbędzie się kolejna edycja międzypokoleniowych potańcówek. O muzykę na żywo zadba Albert Karch S. Ensemble. A oprócz tego na dziedzińcu będzie można zobaczyć również wystawę prac studentów i studentek ASP. Koniecznie tam zajrzyjcie, jeśli chcecie razem z nimi poświętować muzykę, sztukę i taniec pod gołym niebem.

0: psychodelią. To propozycja dla wszystkich, którzy lubią odkrywać nieoczywiste brzmienia i spędzać piątkowy wieczór na parkiecie jednego z najbardziej kultowych warszawskich lokali.
1: A kurier przygotowała Maja Wala.

0: A było to Obligetto od Jacka McDuffa. Utwór ten przypadkowo dzisiaj puścił mi się w trakcie dnia i wyłapałam, że część utworu już gdzieś słyszałam. I jest to utwór, który był samplowany między innymi przez A Tribe Called Quest w utworze Scenario czy Check the Rhyme i remiksowany przez Jay Dilla. Także teraz chciałabym się podzielić z wami właśnie utworem...
1: Jay Dilla?
0: Tak.
1: Jest!
0: Tak. Nie, w sensie Jay Dilla go remiksował, a to... teraz podzielę się z wami utworem od A Tribe Called Quest, Scenario.
1: A posłuchałem po tym Jay Dilla też?
0: Możemy posłuchać Jay Dilla.
1: Bo ja mam ochotę na Jay Dilla.
2: Jak najbardziej, czyli teraz Scenario od Julki Cwener.
0: Dokładnie.

0: A było to scenario od A Tribe Called Quest i myślę, że byliście w stanie też znaleźć te samplowane urywki z poprzedniego utworu, a teraz requestowane przez Mikołaja wersja od J. Dilly, Obligetto.
1: Tak. Oj, będzie Obligetto, będzie.

0: wow, to było płynne.
1: Obligetto. I czułem się obligetto, żeby to puścić. Julka mnie prosiła. No tak.
0: Oskar, chciałeś, żebym zrobił wejście.
1: Oczywiście, a, no to rób. Bardzo proszę, już ci podaję jacka.
0: Wkładasz mi po prostu
1: ja się nic nie wkładam,
0: kija w szprychy tutaj. Ja chcę to zrobić płynnie. Dobrze.
1: Oj, będzie płynnie, będzie, będzie.
0: Bartek, poprosimy o kompresję z szybkim atakiem na Oskara. Dobrze, witamy dzisiaj w nowym segmencie, który jeszcze się rodzi, prawda? Z Julką mamy dziecko.
1: Ej,
0: naprawdę
1: no,
0: to.
1: Wszystkiego najlepszego, nie słyszałem tego.
2: Pępkowe dzisiaj.
1: Mamy tak, dzisiaj pępkowe, nowych dawaj, rodziców kasę. W studiu.
0: I jeszcze nie urodziła Julka albo ja, nie wiem kto jest w sumie w ciąży, ale tak,
1: chyba
0: dzisiaj,
1: spożywcze,
0: puszczamy,
1: wiesz?
0: Dzisiaj puszczamy takiego naszego płoda, czyli no to jakby coś takiego a la jaka to melodia. W następnych tygodniach mam nadzieję, jeżeli Julka będzie, bo jej nie było i też jej nie, no nieważne, to będziemy po prostu...
1: No kombinowali chyba z nowym wejściem, nie? Czy nie?
0: Tak.
1: No, także to za kilka tygodni.
0: I dzisiaj trochę taki właśnie, jak to się mówi, taki przedsmak, taki trochę sample, nomen omen, czyli jaka to melodia?
1: Z samplami.
0: Powiedziałem to najbardziej przekonująco jak mogę, więc po prostu zacznijmy, co? Wszyscy są gotowi. Bartku, czy mógłbyś dać monitoring na maksa, żeby Olek też mógł słyszeć? Dziękuję bardzo, to lecimy. I weź zdejmij te 200 Hz, trochę dziękuję.

0: ogóle. Jak. No, Olek? Proszę. To jest. Piosenka Smooth Operator.
1: Możesz, możesz oddać Oscarowi wypowiedzenie autorki.
0: A no tak, chcesz? No to powiem.
2: Jeżeli chodzi o to, to ja mogę tylko zaśpiewać. Smooth Operator.
1: Nie, nie. To już to nie o to chodzi tutaj w tej audycji. Bartku, prosimy o kompresję 15 decybeli. Dobrze. Czyli jaka to jest... Jaka to autorka, ktoś powie? No wiadomo, to jest, prawda?
2: No, Janis Joplin. Siadę. Siadę.
1: Siadę, no.
2: Okej.
1: Okay. Siadę. Więc no, zaczynamy od czegoś łatwego. Lecimy dalej. Oj. To przepraszam, to moja muzyka do wanny tutaj się włączyła.
2: Mikołaj, bardzo ciekawe rzeczy słuchasz w wannie. Mhm. Pływasz krawędzią.
1: Wyślę ci snapa później.
2: A to dobra, ale z cenzurą poproszę, bo ja to jestem wstydliwy. Jura chyba wie.
3: Ale okej, wiem.
1: Ale my nie możemy chyba odpowiadać.
3: Ale nie widziałam tego.
1: No ale to jest... Okay. Dobra, ty będziesz jedyna wiedziała, bo ja nie mogę się wczuć przez Oscara w to, więc...
2: Tak, no wszystko mówię.
3: Dobrze, to ja proponuję dać więcej czasu i jak nikt nie zgadnie, to ja ewentualnie potem mogę...
2: Nie, ale to tak nie ma tak, no. Bo wiesz, co to jest. No sama to dodałaś do playki.
3: Nie, ja tego nie dodawałam.
2: A kto to dodał? Mikołaj?
1: Nie. Kto to dodał?
2: Ej, Bartek, to ty? Bartek mówi, że nie.
1: No ktoś tu zawinił.
2: No właśnie.
1: Dobrze. Że może dalej?
2: No, jak najbardziej. Dawaj. Tum, tum, tum, smooth operator.

0: Lewa ręka w górę. Prawa ręka w górę. Noga. Ala wie.
1: To nie jest Horse Girl? Coś takiego?
0: Tak.
1: Tylko nie mam pojęcia z kim, bo to było chyba w duecie z kimś i nie mam pojęcia jaki jest tytuł. Także to jest mój wkład.
0: Bardzo już to jest... Potrzebuję wsparcia. Ale tak, to jest Horse Girl i to jest... Tak, i to jest My Burn My Rules. Więc tak.
2: I ostatnio zamykała openera Horse Girl.
0: Naprawdę?
2: Tak, był to ostatni koncert tegorocznej edycji.
3: O której to było? W nocy?
0: No i mam FOMO.
2: Pewnie w nocy. Późno. No. Albo wcześniej nad ranem.
0: Albo w nocy, no.
3: Czyli na dobry sen, energicznie.
0: Dobrze, to co?
3: Do porannej jogi. Idealnie.
1: To jest MIA. Mhm. I once again nie mam pojęcia, jak się nazywa utwór.
0: Ale zgadłaś autora. Nie wiem, czy liczymy na punkty. Znaczy są tutaj punkty. I generalnie... ten, kto powie najwięcej razy dobrze, ten wybiera sobie nagrodę później, okej? Okay?
3: Proszę, tak. Powiedzcie mi, czy tutaj przypadkiem ten fragment utworu, co jest w tle, nie był przypadkiem samplowany w Promises? Jest taki utwór Promises.
0: No, był.
2: Promiscuous od Nelly Furtado?
3: Tak, to jest to.
1: Na bank, no.
3: I to jest to. No, słyszę ten taki...
2: To ja jakby zrobię follow-up pytanie do Mikołaja, czy to jest sama MIA, czy MIA z Timbalandem?
0: MIA z Timbalandem. I to Timbaland ukradł Nelly Furtado te ale... takie...
2: Bo Promiscuous też jest z Timbalandem, także możliwe, że po prostu to jest jakby ten sam producent, także...
3: Mhm. Tak, no ale to jest dosłownie ten sam podkład, więc to jest jakiś tam sampelek.
1: Po prostu ekonomicznie fajne. Wykorzystuje, no. Tak.
3: Tak jest, to jest to, o czym mówiliśmy.
0: To jest inne. To nie jest takie same.
3: Ale jest ten taki fragment. To co słyszysz w tle?
1: No taka spoko.
0: Nie, no to jest zupełnie inny beat.
2: No ale z jakiegoś powodu się skojarzył Oscarowi i to dobrze w sumie. Jeśli obydwu utworach Timbaland jest producentem.
3: No skoro dobrze. Julka to usłyszała, czyli już dwie osoby.
0: No dobrze, no to jedziemy dalej.
3: Mm.

0: Czy to jest może Leroy?
1: Tak jest.
2: Udało mi się.
1: A znasz tytuł może?
2: Kurczę. Pewnie jakby ktoś mi powiedział, to bym skojarzył od razu tytuł, ale tak, no ewidentnie E-Tron, tak, Leroya. Chyba z lat 90. ktoś mi się nawet kojarzy.
1: No wszystko dobrze, z lat 90.
3: Tak, jakbyś
1: znał autora, to też byś znał. No ogólnie to zaliczamy, co?
4: Tak.
3: Słuchajcie, dobra, ja mogę wam nawet
4: fun
3: powiedzieć.
4: Fact, jest to piosenka, którą puszczaliśmy parę audycji temu w ogóle, kiedy no, zaczęliśmy właśnie o samplach.
3: Czy to jest?
4: Rozmawiać.
3: To nie jest Scooby-Doo, ja?
4: To jest Scooby-Doo, ja.
1: Wow.
3: Wiedziałem. A wiesz dlaczego? Zaraz ci pokażę dlaczego. Już mi kiedyś to pokazywałaś.
1: Wydaje mi się, że jeżeli ktoś zgadnie albo powie o sytuacji, w której piosenka, która leci, była już puszczana, to dostaje 10 punktów.
3: No to dziękuję.
1: Tak jak Olek to chyba teraz zrobił. Że powiedział, że, że puszczała to Julka w audycji o samplach, ten kawałek. Więc masz 10 punktów. O, wow. Więc. Idąc w podobnych klimatach. To jest trudne.
5: A to czemu już nie leci, proszę pana? O. Nie mam pojęcia, co to jest. Ale tak, kurczę. Jakiś kastet THC może? Czy nie?
1: Czy? Pewnie tam było THC. Cien punkt.
5: Ale mówię, że piosenka autor.
1: Nie? To nie.
5: Aha.
4: Libacja. To tytuł był Libacja na bank.
1: Tak, Libacja. Tytuł to Libacja.
4: Grupa też jakaś kielecka? Wzgórze ja patrzy?
1: Tak,
5: szkoda,
1: jest.
5: Szkoda, że niczego nie słyszę. O,
6: masz te, bo ja sobie podłączę.
5: A, dobra, dzięki. A starczy tego?
3: Okay. To jest kwestia słuchawek, bo potrzebujemy odsłuchów więcej. Także chłopaki.
1: Dobrze,
3: sobie
1: to
3: poradzą.
1: Ja teraz już nie ten. No to co, może ostatnia moja runda i potem oddaję głos matce. Więc. Ja naprawdę nie wiem, bo nie daliśmy sobie żadnych granic, żadnych reguł, żadnego sufitu i ja teraz po prostu grzebię w śmietniku muzyki, jaki każdy ma w swoim telefonie. Więc zapraszamy na dalszą część audycji. No okej. Skoro w śmietniku lecimy, to lecimy w śmietniku.

0: Bardzo ciekaw, czy ktoś to zgadnie. To są Beatlesi. Po tym jak wzięli Sporyż. Dobrze. Może następnym razem weźmy jakieś ten reguły. Dzisiaj musi być jakiś gatunek na przykład. Zamieńmy się miejscami. Co tutaj dla...
1: Dla matki miejsca na jedynce.
2: Witam serdecznie. Z tej strony matka. I teraz ja będę puszczała utwory, które będziemy zgadywać. Więc tak, pierwszy utwór.
1: Ale to jest fajne.

0: ktoś ma pomysł, co to jest?
1: Ja wiem. Krystyna Prońko.
0: Prawie, Mikołaj.
1: To jest Krzysztof Krawczyk. Krzysztof Krawczyk, moja ostateczna odpowiedź.
2: Nie,
0: i tytuł.
2: Ja bym to stawiał na Maryl Rodowicz.
0: Okay.
1: To jest, dobra, to jest Earth, Wind and Wind. Czy jest taki zespół w ogóle?
0: Earth, Wind, Fire. Okay. Coś takiego. Mhm.
1: Okej, to jest Sister Sledge. To jest na pewno Sister Sledge. Słyszę tą gitarę Nila Rodgersa. To jest albo Sister Sledge, albo drugi zespół ich. Czyli... To jest Sister Sledge.
0: Okej, dam podpowiedź. Jest to artystka. Nie jest to zespół, jest to pojedyncza artystka. I tytuł wybrzmiewa w trakcie utworu.
3: I'm coming out.
0: Tak, dokładnie.
1: A jak się nazywa artystka? Bo to jest... Ja słyszę jest Nila Rodgersa tutaj w prawej tej...
0: Okej, a w lewej
1: gitarze.
0: Kogo słyszysz?
1: Głos z zespołu Sister Sledge.
0: Okej, a czy głosem tego zespołu jest Diana Ross, może?
1: Może, okay. Nie wgłębiałem się.
0: Tak, jest
1: to. To jest, trzeba sprawdzić, czy to jest w ogóle to, co my teraz tutaj ten skleiliśmy, to się ten klei. No dobra.
0: Okej.
1: Okay. Fajny kawałek.
0: Tak, bardzo lubię takie trochę disco Diana Ross, I'm Coming Out. Kolejny utwór teraz. Myślę, że tutaj będzie więcej osób kojarzyło.
1: Mm-hmm. To jest przecież David Bowie i Let's Dance.
0: Dokładnie.
1: Tu, tu, tu, tu. Pu, pu, pu.
0: Dobra, kolejny utwór, troszeczkę zmienimy brzmienia.
1: To jest Cypress Hill. To nie jest Hit from the Bong?
0: Nie.
1: Ale to jest Cypress Hill.
0: Ale to jest sam album.
1: Insane the Brain. Tak. Insane in the Brain.
0: Dokładnie. Cypress Hill, Insane in the Brain.
1: Kurwa. Ten beat jest po prostu bardzo fajny.
0: I on w ogóle jest też fajnie samplowany w różnych utworach, bo ja słyszałam...
1: Taki to... koń. Co nie?
0: No. Jest to w ogóle świetny album, jeśli ktoś nie słyszał...
1: O, zrobimy
0: to jest
1: konkurs, kto najlepiej zaimituje tego konia. No, takie 3 na 10. Co teraz?
2: Jurka, teraz co, to kolej.
0: Ja sobie odpuszczę.
2: No dawaj.
0: To mam ja.
2: Nie, Jurka.
0: Dobra, kolejny utwór.
2: Nie, twoja kolej, nie odpuścimy dla... ci, ale nie odpuścimy
0: punkt
2: ci.
0: Punkt dla Mikołaja.
2: Jurka.
0: Kolejny
1: ale za,
0: utwór.
1: Punkt za nazwę czy za konia?
0: Możemy zrobić dwa punkty, za jeden za utwór, a drugi za konia.
1: Mhm.
0: Myślę, że to będzie fair.
2: A ty masz zero, tak?
0: Tak. Dobra, kolejna piosenka, teraz wchodzimy w
1: nasz punkt
0: polskie
1: za konia.
0: Utwory.
3: To jest Prońko.
0: Tak.
1: To?
0: Tak.
1: Prońko? Ja myślałem, że ktoś ze Stanów.
0: Jesteś lekiem na całe zło od Krystyny Prońko. I fun fact, jest to utwór, który był stamplowany w Artbrucie jedynce od Problemu.
1: Bardzo fajny, bardzo fajny.
0: Bardzo
1: Krystyna
0: fajny.
1: Prońka, bardzo diva to jest w ogóle.
3: Ale Artbrut pierwszy ten fantastyczny.
1: Artbrut?
3: No, jedynka.
2: O kurde,
3: ja
2: to
3: też mega spoko.
0: Właśnie jestem chyba większą fanką jedynki mimo wszystko, ale jakby sam koncept samplowania polskich starszych utworów jest moim zdaniem naprawdę nie do przebicia.
1: The Very Polish Cutouts robią coś takiego,
0: tak,
1: tylko że oni to
0: dokładnie
1: biorą nie w rap, tylko w house, techno disco, no takie 100-110 BPM-ów i jest.
3: Zresztą grają dzisiaj w Warszawie.
1: Tak?
0: Mhm, a gdzie grają?
3: Nie mam pojęcia, ale wiem, że grają za pieniądze.
1: A, oni ostatnio grali za darmo i nie to, żebym nimi nie zapłacił, ale piwo się samo nie kupi.
3: No właśnie. Ale oni w ogóle chyba teraz robią jakąś trasę z jakąś wokalistką. Nie wiem, czy nie jest Reni i Juicy's.
1: A, bo ona chyba wróciła.
3: Mhm.
1: Wow. Dobra, czy coś jeszcze?
0: Dobrze,
1: tam?
0: I teraz ostatni utwór dla bez dedykacji dla osoby, która to zgadnie. Wielkie pozdro.
1: To jest Hamburg Droga.
0: Okej, dobrze. Jest sochem w drugą.
3: To była dedykacja dla mnie.
1: Ej, ale mam pomysł. Wylosujmy jakąś kategorię. Damy komuś telefon i ta osoba będzie musiała przygotować kawałki z tego gatunku. To i tak, nie muszą zgadywać.
2: To tak możemy zrobić. No. Zrobimy tak.
1: Dobrze, to weź wpisz generator cyfer i jeden to hip-hop, dwa to pop, trzy to elektronika, trzy, cztery rock i tak dalej. Coś takiego, na szybko.
2: Jasna sprawa.
1: Czy my jesteśmy cały czas na antenie?
2: Tak. A co, myślałeś, że nie?
1: Nie no.
2: Nasi słuchacze cały czas nas słuchają.
1: Chwilę zapomniałem.
2: Ja też, spokojnie. Generator cyfr od ilu?
1: Powtarzam bez końca. Mogę takiej prywaty dodać, że Hemp Guru Amnesia, czyli taki biały album, to był mój drugi album, jaki kupiłem w życiu. Pierwszy to był AC/DC Back in Black. A
0: to
1: drugi
0: jest,
1: to był Hemp...
0: mocny transfer.
1: A drugi to był Hemp Guru Amnesia, no. Miałem chyba 10 lat wtedy, albo 11.
2: Dobra. Panie realizatorze, dobrze, Mikołaju, to generator liczb pod ilu?
1: Czemu leci coś naraz? Poprosimy troszkę ciszej. Dobrze.
2: Od ilu do ilu generator?
1: To tak, żeby łatwo było zapamiętać. Jeden rap.
2: Od ilu do ilu? Do czterech?
1: Do pięciu.
2: Do pięciu.
1: Jeden to jest rap, dwa to jest pop, trzy to jest elektronika, cztery to jest rock. A 5. Co jeszcze może być?
0: Funk. Albo.
1: Funk. Dobra. Dobra. Dobra.
3: No. Albo disco.
2: Dobra.
3: Disco.
2: Start.
0: Zróbmy takie disco funk.
1: No takie czarne do tańczenia, wybielone. Dobrze. To kto pierwszy?
2: Okej, okay, no to mamy. Wygenerowałem.
1: To ja mogę pierwszy, bo jakoś tak oddech mam teraz.
2: Jest dwójeczka.
1: Dwójeczka?
2: Tak.
1: Co to było? Nie, żartuję. Pop. Pop. Dobrze. Ja kocham pop.
2: Tak.
1: Ale wam zapodam.
2: Tylko taki, wiesz, dobrej jakości.
0: Sara Larsson, Lush Life.
2: O. Oj tak, tak, tak, tak. Oj tak.
1: Ale wam współczuję.
2: Nasze życie jest zdecydowanie Lush. No. Ja chyba wiem, co to jest.
0: Chaperon.
1: Nie.
0: Nie?
1: Nie.
0: To jest Sabrina Carpenter?
2: Tak, tak, tak.
0: W sumie to wolałam tego nie zgadzać chyba.
2: Ale czego my się mogliśmy pomikić?
1: Fajny kawałek.
2: Słuchajcie.
0: Espresso?
1: Ja mówię, że wam współczuję. Nie.
0: Nie znam innych.
2: Ja nie znam w ogóle kawałków od Sabiny. Natomiast jest to bardzo, bardzo jakościowa artystka.
1: Jesteście słabi.
0: Jak
1: to
0: się
1: jest
0: nazywa?
1: Manchild.
0: Manchild.
1: No dobra, to dalej.
2: No i oczywiście to jest Calvin Harris,
0: Dua Lipa.
2: Dua Lipa i One Kiss, All It Takes.
1: No dobra, ile ja mam w ogóle tutaj do zapuszczania tych kawałków? Pięć, okej? Pięć, to mam dwa z pięciu. Zaraz mi pójdzie żebro. Ale dobra, jedziemy. Pop.
3: Mikołaj Siedziak Jaworowicz.
1: Krysia Jaworowicz, tak.
2: Tak, tak tutaj załatwiam. Krystynę.
1: No i to tyle, co słucham z popu. Nie, no, żartuję. A może być taki stary pop?
0: Tak, jest zgoda.
1: Dobra, super, to...
2: Jezu, ja mam tak...
1: Jeszcze dopracujemy, żeby było
2: fajne
1: tempo. Słuchajcie,
2: ja mam po prostu ten problem, że ja tutaj widzę tylko tego gościa z tych wszystkich memów, który tańczy do tej piosenki. Bo były takie roleczki.
3: A jak tańczył, pokaż.
0: Icona pop, I love it.
2: A myślałem, że chce ci tyle dać, Agnieszka Chelińska. Tak miałem przez chwilę w głowie. Ale bardzo fajne.
1: Kto, co to za wokalistka?
2: I don't
0: Icona pop.
1: No i kto jeszcze?
0: Charlie XCX.
1: Mhm.
2: Oh. I don't care.
1: Wyrysowała się najtrudniejsza kategoria, muszę przyznać. Szukam w swojej głowie i widzę tylko Oscara, który mówi o jakichś memach.
2: Dzięki.
1: Okej, dobrze, mam coś. To chyba jest pop. Nie zgadniecie tego.
3: Disclosure.
1: A, tak. To jest Disclosure, Latch. Kocham Disclosure. Ale ten popowy jest taki sobie. Dobra, ostatni kawałek, tak? Oh my god.

0: Dobrze, to ostatni kawałek. Niech będzie coś takiego, no nie wiem, no znowu trudny do wyboru, ale mam. Tak, no do widzenia.
1: Daft Punk.
2: Good lucky.
1: Mm-hmm.
2: Nie wiem, czy
0: dobrze.
2: Nasi
0: dziękuję
2: wierni
0: bardzo.
2: Słuchacze pamiętają, ale jest to zakończenie jednej z audycji, która od jakiegoś czasu już nie żyje w naszym radiu. Jest to aktywacja poniedziałkowa. I właśnie w ten sposób się kończyła aktywacja poniedziałkowa. Natomiast dlatego, że nie jesteśmy aktywacją poniedziałkową, my się chyba z wami jeszcze nie żegnamy.
1: Losujemy kolejny numer.
2: Oczywiście. I teraz jaka kategoria, pani Julia?
0: To ty losujesz.
1: Ty losujesz numer?
2: Oczywiście. Od 1 do 5. Za chwilę odpalam maszynę losującą, drodzy państwo. Będzie to nie lada gratka dla każdego fana naszego nowego wejścia. Uwaga, maszyna losująca wylosowała numerek 1.
1: Okej, okay,
2: no
1: czy jesteś
2: proszę.
1: Chętny, czy ja mogę przejąć numer 1?
2: Miki jest zawsze chętny.
1: Dobra, to polecimy rap.
0: Mm-hmm. Znowu szerokie. Jakby... Ale pop był naprawdę jakby... Już nie wiedziałem, o co się ocierać, bo wokalistek popowych to słucham tylko Dua Lipy i właśnie Sabriny Carpenter.
2: Ja mogę wam coś zaproponować. Natomiast potrzebowałbym Jacka.
0: Nie twoja runda teraz, bo Julka teraz puszcza.
2: No, oczywiście.
0: Mam jednego Jacka po prostu.
1: Okej. Okay. Polecimy po takich prostszych kawałkach, mi się wydaje.
2: Si.
0: Cream.
1: Tak. A artysta?
0: Utekle.
1: Dobrze, dobrze.
0: Rekwon, Ryza, ten. No tam jeszcze Ryza. Kilku. Ryza, Method Man.
1: Dobrze, w takim razie przechodzimy do kolejnego utworu.
0: Drummy, green,
1: i myślę, że możemy Billio. Przejść na nasze polskie podwórko. I tak. To może
0: no
1: być
0: nie,
1: troszeczkę...
0: tylko nie polski rap.
1: I to może być troszkę bardziej tricky, ale może akurat ktoś zgadnie.
0: Troszkę głośniej poprosimy.
3: Warszawski też?
1: Tak, jest.
2: To jest Kariber?
0: Tede.
2: A, Tede.
1: Tak. I teraz pytanie, czy ktoś zna tytuł?
0: Ja nie znam.
1: Ja
0: a z kim tam był Tede w tym warszawskim deszczu?
1: Ja ci nie odpowiem na to pytanie. Ale możemy to zaraz sprawdzić. Jest to warszawski deszcz, to ma głową kiwać. Dobra, kolejna piosenka i...
0: Jak na polski rap, to fajne.
1: Bardzo, i w ogóle bardzo fajny album. Jeśli ktoś byłby zainteresowany przesłuchaniem, album Nastukawszy. Okej, okay, kolejna piosenka, kolejny utwór właściwie. Coś może świeższego?
0: Zajebiście.
1: Dobra.
0: Okej, okay, ja już wiem, ale...
2: Ja się czuję przerażony.
0: To jest Travis.
2: Ten szyderczy
1: tak,
2: uśmiech.
1: To jest Travis.
2: I nie mam bladego pojęcia, co to jest.
0: To jest Travis. Ale nie, pierwszy raz słyszę tę piosenkę, ale słyszę, że to jest Travis. Czy to jest jakiś Travis z jakimś Playboyem Carti, czy...
1: Jest na ficie, są na ficie dwie osoby i jedna z tych osób już wcześniej grała dzisiaj u nas. Była piosenka o tej osobie. O tej wokalistki nawet powiem.
2: Sabrina?
1: To nie jest Sabrina Carpenter. Ale czekam bardzo intensywnie na kolabo Travisa Scotta z Sabriną
0: ja
1: Carpenter.
0: Ja też bardzo czekam na to kolabo.
2: No wiesz, szukałem czegoś nie.
0: Albo Sabrina Carpenter i Ozzy Osbourne. A nie, przepraszam, już nie żyje Ozzy.
1: Dobra, czy ktoś chce próbować zgadnąć, czy skipujemy?
0: Czekaj. To jest... Co to jest? Lil Wayne? Young Thug?
1: Young Thug.
0: Young Thug.
1: I jeszcze wokalistka jedna, ale to już może zdradzę, że to Franchise, Travis Scott, Young Thug i M.I.A.
0: Aha, M.I.A. Jezu, kiedyś uwielbiałem Young Thuga. On ma takiego, taki flow. Slay?
1: Dobra. I teraz ostatnia piosenka.
0: To jest Mrs. Lauryn Hill. No i to, co Drake tam samplował, co nie? Ten kawałek, co Drake samplował? A nie, przepraszam, to jest Nas. To jest Nas. To jest Nas z drugiego, to nie jest pierwszy album Illmatic, chyba. To jest ten drugi, tam gdzie ma Ray Faraona, chyba. It was written, okej. Okay. Fajna selekcja, bardzo fajna. Ale ten pierwszy tutaj podchwytliwy, bo myślałem, to jest Lauryn Hill.
1: Ale tak składa, że na ficie jest Lauryn Hill. Aha. Jest na ficie Lauryn Hill, Nas, ale jeszcze nikt nie zgadza tytułu.
3: Nas jest Life?
1: Nie.
0: Czekaj, Life? Co, to jest Life chyba. If I Rule the World.
1: Dokładnie. If I Rule the World. Nas.
0: Dziękuję, że tak podkreśliłaś to tym gestem. Już, żebyśmy po prostu zgadli to.
1: Dobrze. To była sekcja rapowo-hip-hopowa i przekazuję pałeczkę kolejnej osobie z numerem, który będzie wylosowany.
0: Mhm. To kto teraz? Zapraszamy, to bardzo fajna zabawa. Zobaczymy. Dobra.
2: To teraz już oddajmy pałeczkę do Ali.
0: Czyli zostały, kategorie mogą się powtarzać, nie? Bo
2: pewnie, że tak, mogą, oczywiście.
3: A, będą się powtarzać.
2: Już no to natomiast kawałki nie będą się powtarzały.
0: Żeby nie utrudniać za bardzo.
3: I co losujesz?
0: Poprosimy o losowanie.
2: Numerek 1. Po raz kolejny możemy wygenerować jeszcze raz. Numerek 4.
3: A czwórka to było?
0: Czwórka to był rock. Gitarowa muzyka. Dobra. Muzyka gitarowa.
2: Czy to będzie country?
0: Dawaj coś z banjo. Ostatnio słuchaliśmy na środzie z banjo i banjo jest banger.
3: Ja nie znam zbyt dużo numerów z banjo, ale...
2: Przekazać.
3: Ale puszczę wam to.
0: Ojej! I was gonna doubt it. Nine Inch Nails.
3: Tak.
2: Elegancko.
0: Kocham ten album.
3: To jest bardzo dobry album. Naprawdę bardzo, bardzo skręcone.
0: To jest debiut w ogóle jego. Ale czy to rok, to bym się przyciepiał. Chociaż
2: to jest taka muzyka, elektroniczna bardziej
0: industrial. A bo wtedy jeszcze Trent Reznor nie było go stać, żeby zapłacić muzykom i co on wszystko sam zrobił tam.
2: No coś
0: ale
2: takiego.
0: Potem już miał zespół, potem miał Atticusa Rossa, który po prostu umie zrobić każdy dźwięk na planecie. No i do dzisiaj Nine Inch Nails przecież z Boys Noise'em w ogóle teraz, z tym ziomkiem z Niemiec w ogóle miksują metal i techno. Jest to zajebiste. Naprawdę.
3: Nie słyszałam tego jeszcze. Dobra, to lecimy z czymś kolejnym.
2: Aha, gitara basowa.
3: To właśnie piłeczka się odbijała pum. Z tą.
0: Ojej, czek.
2: Czy to jest polskie?
3: Nie, ale ostatnio grali w Polsce i byli nawet transmitowani przez TVP.
0: To jest The Cure?
3: Yeah.
0: Ojej. Ale fajny kawałek, nie znałem go. The Cure. Wczesne jakieś The Cure, tak? Czy to jest z tego różowego, czerwonego albumu?
3: Różowy, no.
0: A, różowy.
3: Three Boys.
0: Three Boys.
3: Dobra, teraz.
0: Bardzo fajne sobie.
3: Teraz coś ultra prostego. Manam.
1: Yeah. Boskie Buenos?
3: Oczywiście.
0: Jak się wkurzył, że nie zgadł.

0: Buenos Aires. Buenos Aires.
1: Dobra, no i zostające macie sampli.
2: Oh fuck,
1: to Julka wie.
0: Tak, to jest The Clash, no tak. Yeah. To jest to Timbaland samplował The Clash.
3: Paper Planes od MIA.
1: Ale mam, załatwę wam idzie, wam powiem.
2: To dawaj jeszcze, bo fajnie.
3: Ale tytułu nie znam.
2: Ale to jest z tego albumu.
3: Okej, przepraszam.

0: Mam jeszcze takiego jednego artystę, który dzisiaj leciał, ale to jest mój ulubiony utwór ostatnio i nie wiem, czy jest aż tak znany.
1: Śmiesznie śpiewa na razie.

0: No to jaki to artysta?
1: Już, już, przysięgam, że już.
0: To jest King Król?
1: To mi będzie bardzo przykro. No chyba, chyba nie znajdę, kurczę.
0: Ala, ala, ala, ala,
1: ala. Czego mega dużo słucham w tym roku, ale chyba jednak nie.
0: Chyba jednak nie?
1: No bo szukam po tych playlistach, że twoje ulubione w roku i...
0: W jakim roku?
1: No w poprzednim.
0: Aha.
1: No bo są takie podsumowania roku. Ale dobra, coś innego.
2: Olek wie.
0: Kryzys.
2: Damn.
0: I to jest...
2: Kryzys na pewno.
1: Tak.
0: No.
2: To miałby zgadnąć jak nie Olek to.
0: No kurde, no refren jest jestem już zmęczony, ale jaki tytuł,
1: no,
0: kurde.
1: No i dalej, jestem tak zmęczony.
2: Najbardziej
0: słucham, jestem już...
2: Cold wave text ever. Jestem już zmęczony.

0: А, мам дощ.
1: Так, no. Dokładnie, no.
2: Jo. Honor polskiej muzyki został. Ja przysięgam, że jeszcze się nie wgłębiałem w kryzys. Nie ma. Taki coming out robię.
1: Znalazłem piosenkę, zostałem przed chwilą, mogę jeszcze jedną?
2: Mhm, no, dobra. Dawaj, dawaj. Dawaj! To jakaś
0: nowa... I to jest znowu Manam?
1: Nie.
0: Kocham cię,
2: ale ładnie moje? Jest nagrane to.
1: Jest fantastyczne.
0: Ej, bo to naprawdę tak brzmi troszeczkę jak ten Manam.
2: Twój stary, przepraszam.
0: Pozdrawiamy.
2: Wolne. Takie trochę...
1: Czy to jest David Bowie? To jest David Bowie.
2: O, oh, wow. Ale to taki już starszy David Bowie. To
1: taki środkowy chyba.
2: Tak? Uh-huh. Brzmi trochę jak taki jakby...
1: Znaczy dobra, no David Bowie no to wydawał albumy do 2015, so.
2: No. Potem wziął i umarł. Niestety.
1: Rest in peace, granny. She got hit by bazooka.
2: Ale kawałek.
1: I teraz... Mam strzał. Czy to będzie coś criminal? Criminal World, yeah. Okej.
2: Okay. Z jakiego to jest albumu? Jak w to?
1: Dance.
2: Aha, tego Ziggy Stardust, tak? Mm-hmm. Aha, tego z Let's Dance.
1: To jest
2: okay.
1: Super album.
2: Wow.
1: Jest fantastyczne. Fajna girl. Low key racist.
2: 70s w pigułce. Wow, no to fajnie. To zdążymy jeszcze jedno, czy...
0: No zdążymy.
1: Olek?
2: To może ja teraz... Właśnie, bo ja się tak wpycham, ale...
0: No dawaj, Olek.
3: Tylko potrzebuję czyjś telefon, bo mi nie wejdzie ta przejściówka. O, dziękuję.
1: Czy losujemy gatunek?
3: Ktoś mi musi
2: no,
3: pomóc.
2: No, losujemy.
3: Kabelek.
0: Oczywiście, zaraz będziemy losować, tylko tutaj...
1: Komplikacje techniczne.
0: Musimy technicznie sobie poradzić z tym. Okej, okay. W takim razie będziemy generować numer. Odpalamy maszynę losującą od 1 do 4. Od 1 do 5.
2: Urwij ten numer. Ale on jest
0: podłączony. Numerek 3.
2: Numerek 3, czyli elektronika.
3: Elektronika, kurde, tylko musisz się odsunąć, Oskar, bo będziesz widział wszystko, co ja wpisuję w ten telefon.
2: Ja chciałem bardzo elektronikę.
3: Kurczę, no ja wiem, że Miki byłby najlepszy w elektronikę, szkoda, ale co by tutaj...
2: Możemy... elektronika, no to...
3: No możemy
2: elektronika,
3: tak
2: czyli muzyka taneczna.
3: Bardzo. Potrzebuję kodu.
1: O Jezu. 4873.
3: 4873.
1: Możesz opróbować nas z kałych pieniędzy na karcie.
2: Nie muszą być takie taneczne, wiesz, 4x4, tylko mogą być jakieś takie glitchowe, ambiento, IDM-y,
3: no,
2: bo to też jest
3: właśnie
2: fajne. To jest,
3: ja
2: też jest muzyka elektroniczna.
1: Dawaj Boards of Canada.
2: Oj, tak. Ja mogę na wyrywki powiedzieć wszystko o 5 w nocy. To jest Aphex Twin. Tylko wybrałeś taki kawałek, który ma strasznie trudny tytuł.
3: No, jak wszystkie w tym albumie.
2: No, bo to jest Syro albumu.
3: No, tak.
2: I to jest, czekaj, tam jest 4, tam jest O.
3: Nie.
2: Nie, to nie jest to.
3: Nie ten.
2: To jest 4 i PS.
3: Nie, to
1: 4
3: też
1: SSNB?
3: Nie ten. Też nie ten.
2: Ale to jest zajebisty kawałek. Ale
3: no,
2: nie,
3: też go lubię.
2: Ale nie podam ci tytułu.
3: Nie, produkt, a bądź prodak, nie wiem, 29 w nawiasie 101.
1: No ja to miałam na końcu języka.
2: Szacun.
3: Tak, wszyscy pewnie mieliście.
2: Tak.
3: To, co by tu jeszcze można było?
2: Ale banger teraz.
3: O, kolejny klasyk będzie, ale też nie, żeby nie było aż tak
2: Roik
3: łatwo.
2: Beef.
3: Co?
2: Gadłem? Nieważne.
3: Nie. Zaraz.
2: Czy nie chciałeś puścić Roik Beef?
3: No dobra, niech będzie to.
1: Czy to jest Crystal Casus?
3: Tylko która piosenka? Starałem się wybrać taką... No nie wiem, mi się one mylą zawsze na przykład.
2: Mi też. Julka,
1: ale czy to jest taka okładka z fioletowo-czarno-biała?
3: No tak, tak, tak.
0: Z tego co mi się wydaje, to w ogóle jest ten sam album, na którym się znajdowało Kerozin.
2: Mhm, no tak, oni tam stoją na okładce te pochylenia.
0: Tak, tak, to jest taka...
2: To nie jest to.
3: Nie, to nie jest to. Nie, nie. No.
1: Ja nie mam pomysłu.
2: Ostatnia znaczy,
3: to jest proste,
2: umarła.
3: To jest proste bardzo. A mogę pierwszą literę? Popularne. Te. No to jest proste, ale wiedziałem, że będzie podchwytliwe, dlatego dałem akurat to.

0: elektroniczna muzyka.
1: No.
0: Zrobiona cyfrowo. Crystal Castles tak. Z UK, z Bristolu, tak? Oni są? Skąd tam?
2: Nie wiem, ale to jest piosenka, która się wyświetla w najpopularniejszych. No, jest któraś tam na początku, nie trzeba daleko szukać.
0: No dobrze, ale nie wiemy, to już nas nie gna.
2: No,
0: tak?
2: No dobra. Transgender.
0: Aha.
2: No. To teraz

just like me. Present company, excluded in the night. Present

0: Ziemianinu pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w twoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w duchu.

okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: już dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś Kajstenixa, Spryfixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki, parki, leżaki.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczę. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa Geta te chuje bledną. Nie mele Beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach, to jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

13 dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupę. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy. I chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów. Oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

thanks to Proprano. Thanks to

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

znajomości, my jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o nic.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstwo.

jej pieśniarzem jest samotność, która zjawia się.

szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy,

0: Strachu
1: odwagi. Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

present company, except the worst. It happens every night.